0: siwca, szlaki od nich jeden, w ulicy tylko internet. Został je jeden, jeden depresiwac. Namazanie biją, onda se ożenią.
1: Ajde. Pa ni ne treba.
2: Daj, ajde.